cały czas ciemno. Godzina wraca, gwiazdy nade mną pasują do mnie, one są daleko. Nie jestem dla nich, same to wiedzą. Świat chyba nie wie, nie jestem dla niego. Jestem dla ciebie, ty jeszcze nie wiesz? Reklama mówi, przyjemność trwa zawsze. Jestem wysoko, ale mogę być bardziej. Jesteś za blisko, nie możesz.

czas ciemno, godzina wraca, gwiazdy nade mną pasują do mnie, one są daleko, nie jestem dla nich, same to wiedzą. Świat chyba nie wie, nie jestem dla niego. Jest

odległość niżej. Mam parę linijek, nie wiem nawet o czym są, nie wiem nawet po czym to. Zrób coś dla mnie po prostu, bądź. Mówisz do mnie za bardzo wprost.